0: Dzień dobry. Dlaczego pan wybrał Choć?
1: No, to jest mój pierwszy raz na Choczu, także nigdy wcześniej tu nie byłem i chciałem zobaczyć. A także, że lubię, kocham góry zimą, także stwierdziliśmy, że będzie interesujące przyjechać tutaj w zimie i zobaczyć wszystko. I akurat udało nam się, pogoda nam dopisała. Jest wszystko bajkowo wręcz, naprawdę bardzo, bardzo nam się podoba.
0: Także szczęsną cestu, szczęsny nawrat.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Do widzenia.